Kila tulakanaka y maracantati wakichawi nua chiganchas iskaraktan jajisa ukamasti ukapaspa wakichawi sanja utkakipuniwi yatebunakaja maracanakat jajilata Reinaldo Arujipa kuparjichajka toktara kinyan kamisa kis jilata Reinaldo humampirakias kialwapan.